tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Čes, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Dzień dobry. Niedzielny poranek przywitał nas 19 stopniami w Warszawie i 16 w Krakowie. Więc jest rześko, ale całkiem przyjemnie. Imieniny obchodzą dziś Wincenty, Wodzisław i Marcin. Wszystkiego dobrego. A my zostajemy z Wami na spokojny poranny rozruch.

To był Sound Empire i jego I'm Saying, a za chwilę poranny poranek od dalekiej fali. Dzień dopiero się rozpędza, więc zostańcie z nami. Niech ten niedzielny start będzie spokojny i dobry.

To był Daleka Fala i Poranek, a za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie. Takie poranki lubimy najbardziej. Spokojne, miękkie i bez pośpiechu.

Daleka Fala i Poranek, a za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie. Taki poranek ma w sobie coś dobrego. Trochę spokoju, trochę światła i bez pośpiechu na cały dzień.

Miło, że jesteście z nami o tej porze, kiedy poranek już się rozkręca, ale jeszcze nie goni. Za chwilę brzdęk nadbrzeża i dama w lisach, a potem zostaniemy w spokojniejszym rytmie z Sonderem i Dezyderatą Ermana. Takie niedzielne przedpołudnie lubi ciepłe, miękkie dźwięki. I my też.

Macie przed sobą spokojne przedpołudnie w Radio Synteza, a w tle płynie teraz Desiderata Ermana od Sondera. Jeśli chcecie się odezwać, piszcie śmiało. Miło Was mieć po drugiej stronie.

się wydaje. To był Zonder i Desiderata Hermana, a po chwili zostaniemy przy nastroju, który lubi ciszej opowiadać o niedzielnym poranku. Za moment popłynie Sound Alcove i That Night in Nola. I to już będzie bardzo dobry kierunek na dalszą część programu.

Na zewnątrz w Warszawie jest dziś około 20 stopni i lekki, niemal niewyczuwalny wiatr. Ale po nocnym deszczu powietrze wciąż trzyma w sobie wilgoć. W radiu płyniemy dalej, spokojnie, Sound Alcove i That Night in Nola. A potem zostaniemy w podobnym nastroju z daleką falą i tamtymi dniami. Takie poranki lubią właśnie taki miękki, trochę filmowy oddech. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alkoff i Dead Night in Nola, a za chwilę Daleka Fala i Tamte Dni. Zostańcie z nami jeszcze na ten spokojny, niedzielny oddech. Dokładnie w takim tempie najlepiej smakuje poranek.

To była daleka fala i tamte dni, a za chwilę leniwe poranki i niech będzie. Zostańcie jeszcze przez moment z nami. Niedziela lubi takie miękkie, spokojne przejścia, bez pośpiechu i bez hałasu.

0: To był Daleka Fala i Tamte Dni, a imieniny obchodzą dziś Wincentego, Wodzisława i Marcina. Wszystkiego dobrego, drodzy solenizanci. A u nas za chwilę zrobi się jeszcze bardziej przytulnie, bo zostaniemy przy leniwych porankach i niech będzie. A potem dopłynie brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie.
1: Jest w sach kamieniach gra.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak Czes swój rytm bierze, Bydgoszcz.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie, a za chwilę Rocket Science i Miłość. Zostańcie jeszcze chwilkę. Takie niedzielne przedpołudnie dobrze brzmią właśnie takie ciepłe, miękkie rzeczy.

brzdęk nadbrzeża i kto wie gdzie, a za chwilę karma dla kota i zostań. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze trochę miękkiego, niedzielnego grania, takiego do kawy i do spokojnego patrzenia w okno.

Miło, że jesteście z nami w tę niedzielę. Jest w 8:30 z kawałkiem, a w radiu robi się coraz bardziej miękko i spokojnie. Dokładnie tak, jak lubimy o tej porze. Zostańcie na chwilę, bo po tej chwili ciszy w głosie wracamy jeszcze z kolejnym muzycznym oddechem.

To był Karma dla kota i Zostań. A już za chwilę popłynie Polifonia i Sygnał nocy. Więc zostańcie z nami jeszcze moment. Niedziela lubi takie spokojne, lekko nocne przejścia. Nawet jeśli to dopiero przedpołudnie.

niedzielne przedpołudnie. Miło, że jesteście z nami. Imieniny obchodzą dziś Wincentego, Wodzisława i Marcina, więc jeśli macie wśród bliskich solenizantów, koniecznie złóżcie im życzenia od serca. A my płyniemy dalej spokojnie, po radiowemu i bez pośpiechu.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy. A po tej chwili zostajemy jeszcze w spokojnym, lekko refleksyjnym nastroju z Zonderem i Desideratą Hermana. Zostańcie z nami, bo to taki moment dnia, kiedy najlepiej brzmią właśnie ciche

możesz stać się próżni. Dzisiaj w kalendarium trafiają się choćby urodziny Elisabeth Kajtan i Massima Paganina. Więc niedziela ma też swój mały historyczny akcent. My tymczasem płyniemy dalej, spokojnie, bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi ten poranek. Zostańcie z nami.

to był Sonder i Desiderata Hermana. A po tej chwili zostajemy jeszcze przy łagodnym, pogodnym brzmieniu z Leniwymi Porankami i Niech Będzie. Niech ta niedziela płynie sobie dalej spokojnie, po prostu dobrze.

0: i niech będzie. A my zostajemy jeszcze w tym pogodnym, niedzielnym nastroju. Jeśli macie ochotę, dajcie znać, skąd nas słuchacie. Radio Synteza jest z wami, radio-synteza.pl.
1: Nie znad

0: Chess, Zodiac, gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Taros jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz, światła, karo.
1: Dziękuję wam za ten spokojny, niedzielny poranek. Zostajemy jeszcze chwilę w łagodnym nastroju, a po chwili będzie można złapać oddech przy brzdęku nadbrzeża i kto wie gdzie. Miłego słuchania. Jesteście z Radiem Synteza.

To były leniwe poranki i niech będzie, a przed nami jeszcze chwilę muzycznego oddechu z daleką falą i porankiem. Więc zostańcie w tym miękkim, niedzielnym świetle. Radiosynteza gra dla Was. Spokojnie, blisko i bez pośpiechu.

Za chwilę wróci do nas poranek w miękkim tempie, a o pełnej godzinie wskoczy Efkot. Zostańcie jeszcze z nami, bo Radiosynteza lubi takie niedzielne

To był poranek od dalekiej fali, a przed nami jeszcze ciepłe zostań od karmy dla kota. I dobrze, bo o 9:00 wskoczy F-Kot, taki nasz krótki radiowy przystanek na pełnej godzinie. Zostańcie z nami, bo poranek jeszcze chwilę tu pobrzmiewa.

to był Zostań od Karmy dla kota, a po nim popłynie jeszcze Tamte dni od Dalekiej fali. Spokojnie, po niedzielnemu i bez pośpiechu. Zostańcie z Radiem Synteza, bo o 9:00 dokładnie czeka nas F-ko.

0: Jakie piękne chwile w tej niedzieli, co? Wszystko wydaje się takie spokojne.
1: No właśnie. Niedzielny poranek to coś wyjątkowego, prawda? Można się zrelaksować.
0: Dokładnie. Można się rozkoszować kawą i muzyką, która płynie z radia.
1: I do tego śniadanie. Uwielbiam niedzielne śniadania.
0: A my za chwilę zaserwujemy coś, co umili ten czas. Efkot o pełnej godzinie.
1: Tak, tak. Coś specjalnego dla wszystkich słuchaczy. Ciekawe, co przyniesie dzisiejsza audycja.
0: Zdecydowanie zapraszamy na kolejną dawkę dobrej energii.
1: Zostańcie z nami, bo za chwilę Efkot, a po nim więcej muzyki.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze. Witamy Was w niedzielę 19 lipca 2026 roku. Czas na kolejny EFKOT.
2: Cześć, cześć. Aż miło zacząć dzień z Wami. A wiesz, Igor, gdzie się wybierają ślimaki na wakacje?
1: Nie wiem, gdzie?
2: Na Wyspy Ślimakowe.
1: Aha, no to jest hit. Takie wyspy pełne ślimaczycego relaksu.
2: Dokładnie. A teraz tak na poważnie. Jak tam pogoda u Was? Latem zazwyczaj człowiek szuka słońca.
1: No właśnie. Dzisiaj w Warszawie mamy 20 stopni 5. Powiewa lekki wiatr, a wilgotność powietrza wynosi 73%.
2: A w Krakowie też 20 stopni 5. Świetna pogoda na spacery.
1: Na pewno. A w Gdańsku trochę chłodniej, tylko 16 stopni.
2: Prawda. Ale co za to? Dzisiaj imieniny obchodzi Wincentego, Wodzisława i Marcina. Więc wszyscy jubilaci mają powód do radości.
1: Tak, życzymy im wszystkiego najlepszego. Piotr, co powiesz na to, żeby teraz zaprosić słuchaczy do subskrypcji naszego kanału YouTube?
2: To świetny pomysł. Dziękujemy, że byliście z nami w tym EFKOT-cie. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania dalej.
1: A teraz czas na muzykę. Do usłyszenia.

0: sobie.
1: Dzień dobry, Piotrze. Jak mija twój niedzielny poranek?
2: Cześć, Igor. Świetnie, ale jeszcze nie wstałem z kanapy. To chyba normalne w niedzielę.
1: Absolutnie. Niedziele są stworzone do leniuchowania. A dzisiaj imieniny Wincentego, Wodzisława i Marcina.
2: No właśnie, wszyscy nasi słuchacze, którzy mają takich znajomych, mogą już dzwonić i składać życzenia. Ale ci panowie muszą stawiać kawę, co?
1: Zdecydowanie, to tradycja. W końcu imieniny to idealny pretekst do świętowania.
2: Tak, a przy okazji to doskonały moment, by przypomnieć naszym słuchaczom, że o 10:00 mamy EFKOT.
1: Dokładnie, szykuje się trochę muzycznych nowości, więc nie można tego przegapić.
2: Czyli nie ma co zwlekać, czas się przygotować na tą muzyczną ucztę.
1: Zgadza się. Kończymy tę miłą rozmowę i oddajemy antenę muzyce.
2: No i niech nam gra w ten piękny poranek.

Niech ta niedziela płynie dalej miękko i bez pośpiechu. Dzisiaj imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin, więc wysyłamy im stąd dobre myśli. A za chwilę znów wrócimy na antenę już z Ewkotem

O, to już brzmi jak poranek, który nabiera tempa. Słuchamy teraz muzyki, która dobrze pasuje do takiej niedzieli, a o 10:00 spotkamy się jeszcze przy Ewkocie. Zostańcie z nami, bo tu się dziś naprawdę przyjemnie.

0: No i to tym miłym akcentem z utworu Ace Sparrow, Barmanka, kończymy dzisiaj naszą audycję.
1: Tak, to był naprawdę wspaniały niedzielny poranek, Igor. Dawno nie słyszałem takiej relaksującej muzyki.
0: Zdecydowanie to idealna melodia na leniwy czas, gdy można się zrelaksować z kubkiem kawy.
1: A pamiętajcie, drodzy słuchacze, o 10:00 mamy F-Kot, no i super muzykę na antenie.
0: Tak jest, więc nie zapomnijcie odwiedzić naszej strony radio-synteza.pl, aby być na bieżąco.
1: I do usłyszenia wkrótce. Czas na kolejne muzyczne podrygi.

Dobrze nam się dziś niesie ten niedzielny jazzowy półmrok. Zostańcie z nami, bo po tej chwili muzyki wrócimy z kolejnym małym radiowym oddechem.

To był Sound Alcove i jego nocny, klubowy nastrój. Zostawiamy ten klimat jeszcze na chwilę, bo zaraz popłyną kolejne spokojne dźwięki. A za moment wrócimy już z następnym radiowym oddechem.

To był Daleka Fala i Tamte Dni. Piękny, miękki kawałek na niedzielny poranek. Za chwilę popłynie do nas jeszcze trochę nadbrzeżnego spokoju, już w kolejnym utworze. Zostańcie z nami, bo o 10:00 spotkamy się jeszcze przy Ewkocie.

Dzień dobry, o 9:27 w niedzielny poranek. Mamy tu lekki, pogodny flow i jeszcze trochę ciepła w powietrzu. W Warszawie jest dziś około 22 stopni. Wiatr ledwie muśnie, a po wczorajszym deszczu zostało wyraźne orzeźwienie. Imieniny obchodzą dziś Wincentego, Wodzisława i Marcina. Więc jeśli macie kogoś z tych imion obok siebie, koniecznie puśćcie w ich stronę dobre słowo. A my za moment wrócimy z kolejnym

0: To był A Sparrow i historia barmanki, a teraz już słuchamy Brzdęka Nadbrzeża i jego Kto wie gdzie. Lubię ten niedzielny zwrot w stronę spokojniejszych dźwięków, bo dobrze prowadzi nas do południa. Zostańcie z nami, za chwilę będzie jeszcze ciekawiej.
1: Historia w brukach się kryje, bydgą

Jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze.

gdzie historia. To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A teraz płynnie wchodzimy w kolejną opowieść dźwiękiem. Słuchamy Deszczowych ulic i Credo, które niesie ten niedzielny poranek trochę dalej, spokojnie i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy z kolejnym radiowym oddechem.

A my zostajemy przy tym spokojnym, lekko filmowym nastroju. Za chwilę popłynie do nas Todo en Paz, więc niedziela dalej płynie miękko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo o 10:00 czeka nas jeszcze Efkot.

to był Metal Illness i The Crucible of Fire, a za chwilę popłynie do nas Spa i Todo en Paz. Zostańcie z nami, bo ten niedzielny poranek jeszcze pięknie się rozwinie.

jest z nami jeszcze Spa i Todo en Paz. A ten niedzielny poranek naprawdę pięknie się rozkłada. Za chwilę dołączymy do tego leniwe poranki, niech będzie. Więc zostawcie sobie kawałek tej dobrej energii na resztę dnia. No i pamiętajcie, o 10:00 czeka Ewko.

To był Spa i Todo en Paz, a za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie. Niedzielny poranek trzyma dziś wyjątkowo łagodny kurs, więc zostańcie jeszcze z nami, a o 10:00 spotkamy się z Ewkotem.

To był Spa i Todo en Paz, a za chwilę Leniwe Poranki i Niech Będzie. Potem wrócimy jeszcze z Na Razie, a po nim dorzucimy Radiosynteza, żeby ten poranek miał też swój własny radiowy podpis. Zostańcie z nami.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Na Czas i Na Razie, a za chwilę Ej Sparrow i Radiosynteza. I dobrze, bo ten poranek ma dziś w sobie i miękkość, i taki nasz radiowy znak rozpoznawczy. Zostańcie z nami, bo o 10:00 wjedzie F-Kot.

To był Na Czas i Na Razie, a za chwilę A Sparrow i Radiosynteza. Zostawiamy Wam teraz trochę spokoju i trochę naszego znaku rozpoznawczego, żeby ten poranek płynął dalej miękko. I pamiętajcie, o 10:00 spotykamy się z F-Kotem.

Lubię takie poranki, kiedy wszystko płynie bez pośpiechu, a muzyka robi dokładnie to, co trzeba. Jeśli macie dziś chwilę, zostańcie z nami jeszcze na dłużej, bo przed nami dużo dobrego grania. I o 10:00

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich słuchaczy Radia Synteza w niedzielny poranek.
2: Słuchaj, Igor, dziś jest 19 lipca, a to oznacza, że imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin. No, to może być powód do wielkiej imprezy.
1: A propos imprezy, to dlaczego nie można podać latarnika na imprezę?
2: Nie mam pojęcia. Dlaczego?
1: Bo zawsze pali się w świetle.
2: Dobry suchar. Może na dzisiaj taki staroświecki wystarczy.
1: Dzięki, Piotrze. A jeśli chodzi o letnie tematy, to jak tam twoje wakacyjne plany?
2: Chcę odwiedzić Beskidy i zdobyć jakiś szczyt. A ty?
1: Ja aż tak daleko nie wybieram się, ale planuję spędzić trochę czasu przy morzu.
2: To brzmi super. A skoro jesteśmy przy pogodzie, to jak tam na zewnątrz?
1: W Warszawie mamy 21,9 stopnia, dość przyjemnie, bez deszczu.
2: A w Krakowie jest nieco chłodniej, bo 21,1. Też całkiem spoko.
1: I w Gdańsku 18 stopni, a nawet mrzawka.
2: Zaraz. A ja się zastanawiałem, co w czacie mówi Iwet. Jest z Krakowa, powiedziała, że jest spoko.
1: No to świetnie, Iwet. Pozdrawiamy cię serdecznie.
2: A my tymczasem musimy kończyć dzisiejszy odcinek, ale dziękujemy za wspólne F-kot.
1: Tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube
2: i do dalszego słuchania Radia Synteza. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.

To był A Sparrow i A Ty Mnie Widzisz, a my płynnie przechodzimy dalej w ten niedzielny poranek. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy do muzyki, a o 11 czeka nas jeszcze Efko.

To był Daleka Fala i Poranek, a my za chwilę zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, miękkim nastroju. Po drodze zrobimy miejsce na kolejną muzyczną odsłonę, więc zostańcie z nami.

leci to u nas teraz miękko i spokojnie, dokładnie tak jak trzeba, na niedzielny poranek. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki i będziemy trzymać ten dobry nastrój dalej.

Słuchamy teraz Miłości od Rocket Science. I to jest dokładnie ten moment, kiedy dzień robi się trochę jaśniejszy. Zostańcie z nami, bo za chwilę muzyka poprowadzi nas dalej. A o 11:00 czeka jeszcze Efkot.

Teraz gra Dan Snow i O.O., więc wchodzimy w tę niedzielę z lekkim, tanecznym oddechem. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i odezwijcie się na czacie, bo za chwilę muzyka poprowadzi nas dalej.

To był Dansenow i O.O., a my już zaraz wskakujemy w kolejną muzyczną falę tego poranka. Zostańcie z nami, bo po chwili wrócimy z brzmieniem, które lubi spokojnie popłynąć dalej.

Chess Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak chess swój rytm bierze.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, niedzielnym rytmie. Zaraz wrócimy z kolejnym utworem i dalej poprowadzimy ten poranek łagodnie, bez pośpiechu.

To były leniwe poranki i niech będzie. A my płyniemy dalej, dokładnie tym spokojnym nurtem. Zostańcie z nami, bo za chwilę dorzucimy do tego poranka jeszcze trochę ruchu i dobrej energii.

kończymy właśnie ten krótki letni rozbieg, a niedziela w Radiosynteza robi się coraz bardziej słoneczna. Za moment dorzucimy Wam jeszcze trochę dobrej energii i pięknie to poprowadzimy dalej.

obchodzą Wincentego, Wodzisława i Marcina. Więc jeśli macie któregoś z solenizantów obok siebie, koniecznie złóżcie mu życzenia. A my w Radio Synteza płyniemy dalej spokojnie przez tę niedzielę z muzyką, która trzyma dobry rytm dnia.

To był Registers i Live Your Life, a my dokładamy teraz do tego poranka trochę ciepła i miękkiego rytmu. Zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze jeden przyjemny muzyczny zakręt.

kończymy właśnie tę muzyczną chwilę z Rocket Science i Miłość. A przed nami jeszcze trochę dobrego radiowego oddechu. Jeśli jesteście z nami, to zostańcie. Niedziela lubi takie spokojne, ciepłe tempo.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

obchodzą Wincentego, Wodzisława i Marcina. Więc jeśli macie dziś w domu albo w pracy któregoś solenizanta, to jest dobry moment na serdeczne życzenia. U nas nadal płynie spokojna, niedzielna muzyka, a my za chwilę wrócimy z kolejnym radiowym oddechem.

A skoro już jesteśmy przy tej niedzielnej chwili, to do playlisty dokładamy Sound Alcove i That Night in Nola. Trochę nocnego jazzu nawet za dnia potrafi zrobić świetny klimat. Miłego słuchania, a my wracamy za moment, żeby popłynąć dalej razem z muzyką. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i Dead Night in Nola. A my płynnie przechodzimy dalej, w ten niedzielny, trochę zamyślony klimat. Imieniny obchodzą dziś Wincentego, Wodzisława i Marcina. Więc jeśli ktoś

To był Daleka Fala i Tamte Dni, a my zostajemy jeszcze chwilę w tej ciepłej, trochę sentymentalnej przestrzeni. Jeśli macie ochotę, to przy okazji zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Radio Synteza gra dla Was przez całą dobę.

Kończymy właśnie ten fragment z Leniwymi porankami i niech będzie, a za chwilę popłyną jeszcze bardziej spokojne letnie nuty. W Warszawie rano mamy 22,8 stopnia. Lekki wiatr z zachodu i po nocnym deszczu powietrze jest takie świeże, jakby dzień dopiero się rozprostowywał. To dobry moment, żeby zostać z nami, bo niedziela lubi takie miękkie.

0: świadomy, oj też.
1: Dzień dobry, Piotrze. Lipcowy poranek w Warszawie jest taki świeży po nocnym deszczu. Czujesz to?
2: Dzień dobry, Igor. Czuję, czuję. To chyba najlepszy moment na poranną kawę i dobrą muzykę, co nie?
1: Zdecydowanie. Kawa i muzyka to rzeczywiście duet idealny na niedzielę.
2: Jak w najlepszym duecie. I nie zapominajmy, że już za chwilę mamy kolejny F-Kod o pełnej godzinie.
1: Ciekawi mnie, co nam zaprezentują w tym F-Kocie. Mam nadzieję, że coś ciekawego.
2: Ja też. Więc zostańcie z nami. Muzyka nadaje koloru naszym porankom.
1: A po muzyce zajrzyjcie na naszą stronę radio-synteza.pl, bo tam znajdziecie więcej ciekawych propozycji.
2: Tak, a teraz wracamy do muzyki. Słuchajcie nas.

to był Zonder i Desiderata Ermana. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojnym, uważnym nastroju. Niedzielny poranek lubi takie miękkie przejścia bez pośpiechu i bez hałasu. A za moment muzyka poprowadzi nas dalej, bardzo naturalnie.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

0: światłość tle.
1: To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. A po pełnej godzinie wrócimy już w F-kotowym rytmie. Zostańcie z nami, bo niedziela lubi takie spokojne, dobre przejścia. Radiosynteza gra dalej, bez pośpiechu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć kochani, witajcie w ten piękny letni poranek. Dzisiaj niedziela, 19 lipca 2026.
2: Hej, hej! Chociaż jeszcze wcześniej, to już pełnia weekendu. Idealny moment na mały żarcik.
1: No to lecimy. Dlaczego nie można grać w chowanego z górami?
2: Nie mam pojęcia. Dlaczego?
1: Bo zawsze się zjawiają, gdy je wołasz, no nie?
2: Haha, świetne. A tak myśląc, dzisiaj imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin. Może z tej okazji warto zadzwonić do kogoś z tych imion?
1: Zdecydowanie. Wincenty, Wodzisław i Marcin to specjalni goście dzisiaj. A jak myślisz o takich imieninach? Czy to już bardziej impreza, czy raczej chwila refleksji?
2: Myślę, że imieniny to zawsze dobry powód, żeby się spotkać i świętować, prawda?
1: Zgadza się. A propos świętowania, jaką mamy dzisiaj pogodę?
2: W Warszawie mamy 22 stopnie i, co ciekawe, wiatr silniejszy trochę z zachodu. Idealna na spacery.
1: A w Krakowie jeszcze cieplej, bo 23 stopnie, ale w Gdańsku chłodniejsza aura, tylko 19.
2: No właśnie, w Gdańsku teraz lepiej na herbatkę niż na plażowanie.
1: Cóż, dziękujemy Wam za wspólny F-kod, kochani. Było nam niezmiernie miło.
2: Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube Radia Synteza i do dalszego słuchania.
1: A teraz oddajemy antenę. Niech popłynie muzyka. Radio

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A my wchodzimy teraz w jeszcze jedną spokojną, nocno-miejską odsłonę tego niedzielnego przedpołudnia. Za chwilę pojawi się Leniwe Poranki i Niech Będzie. Dokładnie po to, żeby ten nastrój został z nami trochę dłużej. Zostańcie z Radiem Synteza, bo tu muzyka lubi płynąć bez pośpiechu.

To były leniwe poranki i niech będzie, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym ciepłym, niedzielnym nastroju. Za moment dołączy daleka fala i tamte dni, więc płyniemy dalej, spokojnie, bez pośpiechu. Radiosynteza

Miło, że jesteście z nami w to niedzielne przedpołudnie. Teraz płynie dla nas Vecchio Capitano i Un mare che amo di più. A my zostajemy przy tym spokojnym, szerokim brzmieniu. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki od Radia Synteza.

0: morirà.
1: Proprio un vecchio capitano di un mare che amo di più. A me płynnie zostajemy na tej muzycznej fali. Po chwili dołączy Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Więc niedziela dalej toczy się u nas spokojnie i z klasą. Zostańcie z Radiem Synteza.

0: Cześć Piotrze. Słuchamy dziś Ewy Orfe i jej Jeszcze jeden obrót. Co za relaksujący kawałek, co?
1: Hej Igor, tak, dokładnie. Właśnie wyobrażam sobie, jak leniwie zdobijamy się przez tę niedzielę.
0: No właśnie. Idealna muzyka na letnie, niedzielne przedpołudnie.
1: Aż chce się siąść z kawą na balkonie i słuchać, jak świat przechodzi obok.
0: Dokładnie, ale nie zapominajmy, że to weekend, więc można i trochę poleniuchować.
1: A kto nie chce poleniuchować? Powiedz, co robisz dzisiaj?
0: Planuję zrobić coś w ogrodzie, ale nie za dużo, żeby się nie zmęczyć.
1: O, ogrodnictwo. Ciekawe, co tam posadzisz. Może warzywa?
0: Myślę o ziołach. W końcu, po co kupować, jak można mieć świeże pod ręką?
1: Dobry pomysł. A wracając, to naprawdę piękny utwór. Ewa Orfe potrafi oczarować.
0: Zdecydowanie. Ale już niedługo będzie coś jeszcze fajnego.
1: Tak jest! O 12:00 Epcot! Nie możemy go przegapić!
0: Zatem wróćmy do muzyki, słuchajmy Ewy Orfe i ładujmy pozytywne wibracje.
1: Tak, czas na relaks. Znów za chwilę w eterze.

No i pięknie. Niedzielne przedpołudnie płynie dalej swoim rytmem. Teraz słuchamy Klub 24 i UFO. A to brzmi jak mała wyprawa poza orbitę codzienności. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów wrócimy na Ziemię, ale tylko na moment.

był Klub 24 i UFO, a my już szykujemy dla Was następny muzyczny krok. Po chwili wskakuje Operate i The Last Dance, więc zostajemy jeszcze na tej lekkiej, trochę kosmicznej fali. Zostańcie z Radiem Synteza.

To był Klub 24 i UFO, a my już płynnie przechodzimy do kolejnego numeru. Za moment zostanie z nami Operate i The Last Dance, więc zostańcie przy tym niedzielnym, lekko filmowym nastroju. Radiosynteza jest z

był Operate i The Last Dance, a my już dokładamy kolejną porcję nocnego klimatu. Za moment wjedzie Sound Alcove i That Night in Nola. Więc zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, klubowym oddechu. Zostańcie z nami. Holding stories yet to be told.

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a my spokojnie dopływamy do kolejnego brzegu dźwięków. Za chwilę zagra Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, więc zostańcie przy tym niedzielnym, miękkim nastroju.

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a my już dokładamy kawałek, który dobrze zna nasze radiowe serce. Za chwilę usłyszycie Esparrow i Radiosynteza, więc zostańcie jeszcze z nami na tej spokojnej niedzielę.

To był Ace Sparrow i Radiosynteza, a teraz dokładamy odrobinę słońca do tej niedzieli. Za chwilę usłyszycie Love Axis i Good Times, więc zostańcie z nami jeszcze na moment i odpłyńcie razem z tym rytmem.

Był Love, Exes i Good Times, a my dopowiadamy jeszcze, że dziś imieniny obchodzą Wincentego, Wodzisława i Marcina. A skoro łączymy niedzielę z drobną ciekawostką z kalendarium, to przypomnę, że 19 lipca urodziła się m.in. Vicky

To był Registers i Live Your Life, a my pięknie trzymamy ten niedzielny rytm. Za moment dołożymy jeszcze trochę nocniejszego klimatu, bo po chwili usłyszycie polifonię i sygnał nocy. Zostańcie z nami, a my za chwilę wrócimy z kolejną radiową drobnostką.

To był jeszcze spokojny fragment muzycznej drogi. A my już za chwilę spotkamy się w Efkocie o 12. Zostańcie z nami, bo zaraz będzie ten nasz krótki radiowy oddech z humorem, pogodą i niedzielnym mrugnięciem do Was.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a my już za chwilę wchodzimy w EFKOT o 12. Zostańcie z nami, bo za moment będzie krótko, ciepło i z uśmiechem. Dokładnie tak, jak lubimy w niedzielne przedpołudnie.

To był Hell House i Wow. A my już za chwilę wrócimy z kremówki i koduję marzenia. To będzie dobry mostek do Efkotu, który spotka się z nami punktualnie o 12:00. Więc zostańcie z nami jeszcze moment.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć kochani, witamy Was w Radia Synteza w tę piękną niedzielę 19 lipca 2026 roku. Mamy godzinę 11:45.
2: Cześć Igor, witajcie wszyscy. Myślę, że to świetny dzień na odpoczynek. A wiecie, że dzisiaj imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin?
1: Dokładnie. A na osłodę mam dla Was dowcip. Co mówi tenisista do drugiego tenisisty? Chcesz zagrać w Wimbledonie?
2: Dobre. A jak nie potrafi grać, to może wystarczy obejrzeć mecz, co?
1: I właśnie o tym, jak to się mówi, można pogadać. W końcu wielki Wimbledon zakończył się w 1877.
2: Tak, a jak wyglądała historia tenisa w Twoim życiu, Igor?
1: Oj, zawsze lubiłem być na świeżym powietrzu, w parku czy na boisku. A Ty, Piotr?
2: Ja bardziej do piłki nożnej, ale tenis też daje radę. A jak widzisz, pogoda dzisiaj sprzyja.
1: Tak, mamy w Warszawie 23,2 stopnie, w Krakowie jeszcze cieplej, bo 24,5.
2: A w Gdańsku trochę chłodniej, 20,4. Idealna pogoda na letnie wyjścia.
1: Zgadza się. Dziękujemy Wam, że byliście z nami w naszym F-kocie.
2: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube. Do usłyszenia wkrótce.
1: A teraz zapraszamy na dobrą muzykę.

to był Spa i Todo & Paz, a my właśnie kończymy ten niedzielny przystanek. I za chwilę zostawimy Wam jeszcze trochę muzycznej ciszy pod dalszy ciąg popołudnia. Zostańcie z nami, bo bliżej 13 wrócimy z kolejnym F-Kotem i radiowym mrugnięciem do Was.

Przy tej połowie drogi zatrzymajmy się na moment i złapmy oddech, bo już niedługo spotkamy się we Wkocie o 13. To dobry czas, żeby być razem z nami i zostać przy Radiu Synteza.

To był horyzont i pół drogi, a my kończymy właśnie ten muzyczny moment i za chwilę wskoczymy w kolejną nutę dnia. Zostańcie z nami, bo już niedługo F-Kot i trochę radiowego oddechu na 13.

0: Wszystkich.
1: To był Ace Sparrow i Maska, a po tym utworze zostajemy jeszcze chwilę w spokojnym rytmie niedzielnego popołudnia. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki, więc zostańcie z nami przy Radiu Synteza.

Spokojnie płyniemy dalej, a niedzielne popołudnie ma swój własny, miękki rytm. Za chwilę kolejny muzyczny oddech, więc zostańcie z nami przy Radiu Synteza.

Niedzielny moment płynie spokojnie, bo muzyka jeszcze nas niesie i ma w sobie trochę oddechu. Za chwilę wrócimy z kolejnym krótkim wejściem, więc zostańcie z nami.

to był kompilator i robot, a my za chwilę oddamy głos Efkotowi o 14. Zostańcie z nami, bo po krótkiej przerwie wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć drodzy słuchacze. Witam Was w niedzielę 19 lipca. Tu Radio Synteza.
2: Dzień dobry. To już prawie połowa wakacji. Jak ten czas leci?
1: A jak leci, to może kawałek na początek. Co powiecie na to? Czemu komputer nigdy nie jest głodny? Bo ma zainstalowanego Windowsa.
2: No dobra, suchar jakich mało. Ale wiecie co? Uśmiech na pewno wita wszystkie komputery.
1: Dokładnie. A wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin? Może któryś z naszych słuchaczy nosi te imiona?
2: A to by było coś. No i tego Marcina to możemy śmiało pozdrowić. Jak myślisz, Igor? Które imię najpopularniejsze w tym roku?
1: Nie wiem, ale wydaje mi się, że Wincenty ma swoje szanse. Tak jak pogoda. Jest dzisiaj naprawdę ciepło.
2: Zgadza się. W Warszawie mamy 24,7 stopnia, a w Krakowie nawet 5,6 więcej.
1: A w Gdańsku trochę chłodniej, 21,6. Niby lato, ale nad morzem zawsze wietrzyk.
2: A jeszcze na zakończenie. Dziękujemy, że byliście z nami w tym F-kocie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube.
1: Tak jest. I nie znikajcie, bo teraz będzie trochę dobrej muzyki.

Ej Sparrow, gdy jutro nie nadejdzie. A my płyniemy dalej w spokojnym, niedzielnym rytmie. Za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki. Zostańcie z nami przy Radiu Synteza.

To był Ace Farrow i Jestem AI. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym spokojnym, niedzielnym nastroju. Zaraz wrócimy z kolejną muzyczną chwilą, więc zostańcie z nami przy Radiu Synteza.

To był Registers i Life is a Tide, a my zostajemy przy tym spokojnym, płynącym rytmie niedzieli. Za chwilę wrócimy z kolejną muzyczną chwilą, więc zostańcie z nami przy Radiu Synteza.

Słuchamy teraz Sexto Sol i Vamos, a niedzielne popołudnie robi się coraz żywsze. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i napiszcie do nas na czacie.

To był Static Lovers i Turn Me On. A my zostajemy jeszcze chwilę w tym lekkim, tanecznym nastroju. Za moment wrócimy z muzyką, więc zostańcie przy

To był Ecstasy i Tonight Remaster 2026. A my zaraz wejdziemy w kolejny spokojny oddech tej niedzieli. Zostańcie z nami, bo po chwili mamy F-Code, a potem wrócimy z muzyką na dobre.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Synteza w naszą niedzielę 19 lipca 2026 roku. Dzisiaj za oknem piękne słońce.
2: Cześć Igor. Tak, a mnie z rana na myśl przyszedł dowcip. Wiesz, jakie imieniny obchodzą dziś wróble?
1: A skąd mam to wiedzieć?
2: Bo Wincenty, Wodzisław i Marcin wymyśliłem, że to ptaki kradnące imiona.
1: Tylko nie Wodzisław. On odleciał na wakacje.
2: Świetny pomysł. Zresztą to pora roku urlopowa. Jakie masz plany na lato?
1: Myślałem o spokojnych wypadach nad wodę. Co ty na to?
2: Brzmi super. Może zrobimy wakacyjne radiosporty. Ale wracając do rzeczy. Jakie fajne wydarzenia miały miejsce dzisiaj w historii?
1: Na przykład w 1876 urodził się Ignaz Zajpel, czyli austriacki polityk. Ciekawe czas.
2: Zgadza się. A co na temat pogody? Jak tam w Krakowie?
1: W Krakowie jest obecnie 26,3. I nawet nieźle z wiatrem.
2: Super. A w Warszawie za to prawie 24,7. Spokojnie, bez deszczu.
1: Czyli weekend zapowiada się dobrze. Cieszmy się latem.
2: Dokładnie. Słuchacze, dziękujemy za wspólne F-kod. Subskrybujcie nasz kanał YouTube i bądźcie z nami w przyszłości.
1: Do usłyszenia, pa, pa.

To był Kremówki i Lubię, a my płynnie zostajemy w muzycznym niedzielnym popołudniu. Za chwilę dorzucimy coś jeszcze, więc zostańcie z nami przy Radiu Synteza.

To był Standard i Echo Serca, a my płynnie przechodzimy dalej przez to niedzielne popołudnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę dołożymy jeszcze trochę

To był Spa i to do En Pass. A niedzielne popołudnie dalej płynie spokojnie. Zostańcie z nami, bo zaraz przejdziemy w kolejny muzyczny oddech.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: W eterze na czas i znak. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie.

To był Sercem Miasta i Warszawą. A niedzielne popołudnie w Radiu Synteza płynie dalej własnym miejskim rytmem. Zostańcie z nami, zaraz dołożymy jeszcze trochę nocnej atmosfery.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a my już za moment skakujemy w F-kot i dalej w nocny klimat. Zostańcie z nami, zaraz będzie jeszcze ciekawie.

To był Polifonia i Sygnał Nocy, a my powoli szykujemy się już do pełnej godziny i do naszego Efkotu. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Operate i Chase, a my płyniemy już dalej w stronę pełnej godziny i naszego F-Kotu. Zostańcie z nami, za chwilę wrócimy z kolejną muzyczną chwilą.

Ace Sparrow właśnie prowadzi nas przez spokojniejszą chwilę, a już o pełnej godzinie czeka na nas Efcot. Zostańcie z nami, zaraz wrócimy z rozmową Igora i Piotra.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, kochani słuchacze. Witamy Was w niedzielę 16 lipca o godzinie 15:49. W ten piękny weekend. Co słychać?
2: Cześć, Igor. Słychać, że jest gorąco, jak do szaleństwa. A, by the way, wiesz, jak nazywa się leniwiec, który wygrał w Totolotka?
1: Nie wiem jak.
3: Wygrany leniwiec!
2: No, czekaj, czekaj. Chyba za mało się ruszał. Haha!
1: Dobry. A propos zmienności. Co sądzisz o winogronach?
2: Winogrona? Uwielbiam. Są idealne na lato. Zwłaszcza schłodzone w lodówce.
1: Dokładnie. A dziś imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin. Wiesz, że Wincenty to imię pochodzenia łacińskiego?
2: Serio? Fajna ciekawostka. Czy wiesz, że dzisiaj w Warszawie jest 25,4 stopni?
1: Tak, a w Krakowie jeszcze cieplej, bo 27,1 stopień. Idealne na spacery.
2: Zgadzam się. Nawet w Gdańsku się nie ma co skarżyć, bo 23,3 stopnie.
1: No to gratulacje dla wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj imieniny i mają świetny dzień. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOCie.
2: Tak jest. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał na YouTube, żeby nie przegapić kolejnych audycji.
1: I do usłyszenia wkrótce. A teraz zapraszamy do posłuchania świetnej muzyki.

0: jutro spędzam się. Świat za oknem przelatuje.
1: Mechanika niesie nas teraz coraz szybciej, a my tylko na chwilę wpadamy z antenowym uśmiechem. Zostańcie z nami, bo po chwili wracamy z kolejnym muzycznym

To był Electro Waving i Memories. Pięknie domknęliśmy ten moment, a za chwilę popłynie z nami Spa i Todo & Paz, czyli trochę więcej przestrzeni, oddechu i spokoju. Zostańcie z nami, radio Synteza, radio-synteza.pl.

czas na chwilę oddechu i trochę radiowego spokoju. Niech ta muzyka niesie nas dalej, a my wrócimy za moment z kolejnym wejściem.

To był Spa i Todo en Paz, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym nastroju. Za moment dołączy Registers i Live Your Life, więc będzie i miękko, i z energią. Dajcie znać, jak mija Wam niedzielne popołudnie.

To był Registers i Live Your Life, a my zostajemy jeszcze na tej dobrej, lekkiej fali. Za moment popłynie Registers i Life is a Tide, więc niech ten rytm prowadzi nas dalej. Zostańcie z nami.

0: druga w nocy.
1: Słuchamy teraz Static Lovers i Kino, a ten numer niesie nas dalej całkiem dobrze. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie. A za

Słuchamy teraz Ace Sparrow i Historia pewnego jachtu. A ten numer niesie w sobie trochę podróży i trochę luzu. Miło, że jesteście z nami w tę niedzielę. Za chwilę wrócimy do Was z kolejnym muzycznym oddechem.

to był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu, a no już za moment popłyniemy dalej z Registers i Life is a Tide. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami jeszcze chwilę.

Muzyka płynie dalej, a my łapiemy ten niedzielny, spokojny rytm. Jeśli jesteście z nami, to świetnie. Zostańcie jeszcze chwilę,

0: Ters i Life is a Tide. A my zostajemy jeszcze na tej spokojnej, płynącej fali. Za chwilę dołączy do nas Static Lovers i Kino, więc nie odchodźcie daleko. Za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

To był Static Lovers i Kino, a my już szykujemy dla Was kolejny muzyczny oddech. Za chwilę wrócimy z historią pewnego jachtu i jeszcze chwilę zostaniemy przy tej niedzielnej, lekkiej fali.

To był Static Lovers i Kino, a my już jesteśmy krok od kolejnej radiowej chwili. Za moment wrócimy z Asparą i historią pewnego jachtu, a o pełnej godzinie czeka nas jeszcze Efkot.

To był Ace Sparrow i historia pewnego jachtu, a my płyniemy dalej już na spokojniejszym, jazzowym oddechu. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobi się tu naprawdę nastrojowo, a o pełnej godzinie czeka nas Epcot. Strangers become friends from afar, a glass of whiskey on the rock so cold, holding stories yet to be told.

Sound Alcove i That Night in NOLA, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym miękkim, nocnym nastroju. Za moment dociągniemy do pełnej godziny, gdzie czeka nas Efkot, więc zostańcie z

leci z nami teraz spa i todo en paz, a więc dokładnie tam, gdzie trzeba, robi się spokojniej i szerzej. O 17 czeka nas jeszcze Efkot, więc zostańcie z Radiem Synteza i dajcie się w tej chwili ponieść.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, ogłaszamy początek FKOT-u Radia Synteza. Niedziela, skoro słońce wysoko, to idealny czas na relaks
2: i posłuchanie dobrych dźwięków. A może zaczniemy od żartu? Co powiesz na to? Dlaczego sąsiedzi zawsze są najgłośniejsi?
1: Nie wiem dlaczego.
2: Bo nie chcą, żeby ich słyszał ich pies.
1: Niezły suchar. Pasuje do naszego słonecznego popołudnia. Tak w ogóle dziś imieniny Wincentego, Wodzisława i Marcina.
2: Widzę, że trochę ludzi z Krakowa, jak i Wetsa Rzes, też ma fajne imieniny dzisiaj. Może z tej okazji jakiś mały festyn.
1: Dokładnie. A pamiętasz, że w 1850 roku urodził się Cuthbert Ottaway, piłkarz? Ale co to ma wspólnego z nami?
2: A nic, ale dobrze wiedzieć, że piłka nożna ma długą historię. A jak z pogodą? U mnie w Warszawie jest około 25 stopni.
1: Tak, w Krakowie temperatura wynosi 23 stopnie, z dobrym wiatrem, idealnie na spacer.
2: Czyli wszyscy mają powody do radości. Dziękujemy za wspólny FKOT. Słuchajcie nas dalej.
1: I nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube. Życzymy pięknego popołudnia.

Miło, że jesteście z nami o tej porze i w dodatku w takim kameralnym składzie. Leci teraz norweska przystań, a my za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i spokojnie dojedziemy do wieczoru.

Dziś imieniny obchodzą Wincentego, Wodzisława i Marcina. Więc jeśli nosicie któreś z tych imion, to wszystkiego dobrego od całej naszej anteny. A teraz już słuchamy pomarańczy i jedziemy spokojnie dalej w stronę

Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo przed nami tylko muzyczny oddech i za moment wrócimy do Was z kolejną porcją dźwięków, a o pełnej godzinie czeka nas EFKOT. Więc wszystko idzie dziś bardzo radiowo, krok po kroku.

miło, że jesteście z nami o tej porze. Słuchamy teraz Klub 24, a za chwilę wrócimy do Was z kolejnym radiowym oddechem i już będziemy naprawdę blisko FKOT-u.

To był Klub 24, lajkuj mnie, a za chwilę wracamy już z Tonight w remasterze, więc zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo muzyki i spokojne wejście w F-Code.

gra teraz Ecstasy Tonight, a my czekamy razem na F-Kot o 18. Jeśli macie ochotę, dajcie znać na czacie.

To był Ecstasy Tonight w remasterze, a my płynnie wchodzimy w Desiderata Hermana. Więc zostańcie z nami, bo za chwilę będzie jeszcze bardziej spokojnie i trochę refleksyjnie.

0: serce swą duszą.
1: To był Sonder z Desideratą Hermana. Zostańcie z nami, bo zaraz zrobi się jeszcze ciszej, jeszcze spokojniej. A my płynnie doprowadzimy ten niedzielny wieczór do

z Desideratą Hermana, a za chwilę już bez pośpiechu pojawi się Niech Będzie od Leniwych Poranków, idealne na ten spokojny

To był Leniwe Poranki z piosenką Niech Będzie. Zostańcie z nami, bo ten spokojny, niedzielny wieczór jeszcze chwilę nam popłynie i zaraz będziemy już

to były Leniwe Poranki z piosenką Niech Będzie. Trzymajcie się blisko, bo zaraz dociągniemy ten spokojny, niedzielny klimat do pełnej godziny. A wtedy odezwie się FK.

Bilim z Pick-upa. A za chwilę otworzymy okno na świat, bo taki niedzielny wieczór dobrze lubi trochę przestrzeni i oddechu.

0: To był Ace Sparrow z piosenką Billy z Pickupa. Zostańcie jeszcze chwilę, bo zaraz domkniemy ten wieczór dokładnie na granicy utworów.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

0: Żegnam się powoli.
1: To był Ace Sparrow z Billy's Pickupa. A kiedy ten wieczór trochę zwolni, wrócimy do was z Na razie od Na czas. I to będzie już taki miękki krok dalej w niedzielny szlak.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Okno na świat od A. Sparrow. Za chwilę zwolnimy tempo z Na razie, bo ten niedzielny wieczór lubi miękkie przejścia i trochę przestrzeni.

To był na razie od na czas. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo niedługo wejdzie nocny oddech i zrobi się odrobinę bardziej miękko. So cold, holding stories yet to be told.

To był na razie od na czas. A teraz zostawiamy Wam już tylko ten nocny, spokojniejszy oddech. I pięknie się to dziś niesie. Więc zostańcie z nami jeszcze chwilę.

Dochodzi 18, więc już za chwilę spadnie nasz F-kod. Zostajcie z nami, bo po nim wrócimy z kolejną porcją muzyki i spokojnym

Death Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Posłuchamy teraz lekkiego morskiego grania, a za kilka minut o pełnej godzinie wpadnie nasz Efkot. To dobry moment, żeby zostać z nami.

morzem. Zostańcie z nami, bo za chwilę o pełnej godzinie wchodzi F-Kot, a po nim wrócimy już z nową porcją muzyki i tym spokojnym, niedzielnym brzmieniem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze. Niedziela 17 lipca 2026 roku. Co słychać? To czas na EFKOT.
2: Hej Igor, a wiecie co? Dzisiaj imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin. Przy okazji widziałem nowego mema o Wincentym.
1: O tak, a jaki to suchar? Zobaczmy.
2: Dlaczego Wincenty był zawsze spóźniony? Bo nie chciał wincentować czas.
1: No właśnie. Mocne, ale równie mocne jak dzisiejsza pogoda.
2: Dokładnie. W Warszawie mamy 26,5 stopnia, a w Krakowie zaledwie 19. To różnica.
1: Fajna sprawa, prawda? Idealna pogoda na spacer. A Gdańsk? Tam tylko 18,5.
2: Tak, zauważyłem, że w Krakowie nieco chłodniej. Z Krakowa odezwała się do nas Iwet Sarzes. Wojtku, pozdrawiamy.
1: Hej Iwet, fajnie, że jesteś z nami. A czemu akurat Kraków? Wpadł ci w ucho?
2: Może ma rodowód związany z letnimi koncertami. Wiesz, fajne miejsca zawsze przyciągają.
1: Dokładnie. Czekamy na wasze komentarze i wspólne odkrycia.
2: Fajnie, że jesteście. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas we FKOT-cie.
1: A pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby być na bieżąco. A teraz czas na muzykę. Red

To był Kremówki i Lubię. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym niedzielnym, miękkim nastroju i za moment popłyniemy dalej z muzyką, już bez pośpiechu i z dobrym

i dezyderata Hermana. A przed nami jeszcze spokojny, wieczorny ciąg muzyki. Więc zostańcie z nami i dajcie się poprowadzić dalej przez ten niedzielny czas.

To był Ace Sparrow i Toss. A my zostajemy przy tym wieczornym nastroju jeszcze chwilę, po czym popłyniemy dalej z kolejnym kawałkiem i spokojnym radiowym oddechem.

Jazz Storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Słuchamy właśnie Sound Empire i Im Saying. A ten wieczór płynie nam naprawdę gładko i bez pośpiechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki i radiowego ciepła.

Sound Empire i Im Saying, a my płynnie zostajemy w tym spokojnym wieczornym klimacie i za moment dołożymy kolejną porcję muzyki, żeby ten niedzielny czas dalej brzmiał miękko i przyjemnie.

To był Spa i Todo en Paz. Zostajemy jeszcze przez chwilę w tym lekkim, pogodnym, niedzielnym nastroju, a zaraz podamy Wam kolejną porcję muzyki już po prostu do dobrego słuchania.

Słuchano już polifonii i rozpędzam się, a ten wieczór naprawdę nabiera dobrego rytmu. Zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze trochę muzyki i dalej popłyniemy przez tę niedzielę. Rozpędzam się.

Słuchamy już Ace Sparrow i jej Wzrok. A ten wieczór płynie nam miękko i spokojnie. Zostańcie z nami, bo za chwilę wskoczymy jeszcze głębiej w ten niedzielny klimat.

To był Ace Sparrow i jej wzrok. A my zaraz otworzymy kolejną muzyczną kartę tego wieczoru i pozwolimy, żeby dalej płynął nam spokojnie, miękko i bez pośpiechu.

słuchamy już Asparrow i Barmanka. A ten wieczór ma w sobie dokładnie tyle luzu, ile trzeba. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo ta niedziela lubi rozkładać się tu bardzo przyjemnie.

0: Chcąc zatrzymać te chwile na
1: przy Ej Sparrow i Barmans zostajemy jeszcze na moment, a ja tylko przypomnę, że przed nami spokojna chwila z muzyką i wieczór, który lubi się rozciągać bez pośpiechu. Zresztą dziś o tym dniu w historii też można powiedzieć jedno krótkie zdanie. W 2020 roku zmarł Mikołaj Kubica, polski gimnastyk sportowy.

W takim razie dajmy się ponieść tej spokojniejszej stronie wieczoru, bo właśnie tak lubię, gdy muzyka robi miejsce dla myśli i oddechu. A o 19 wskoczy nasz Efkot, więc zostańcie z nami koniecznie, bo wtedy na chwilę przeniesiemy się w zupełnie radiowy, lekki świat.

To był Sonder i Desiderata Hermana. A za chwilę popłynie do nas Spa i Todo en Paz. Czyli jeszcze chwila takiego spokojnego oddechu przed pełną godziną. I właśnie wtedy spotkamy się z F-Kotem.

a my razem z nią. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami pełna godzina i nasz EFKOP. Więc będzie się działo dokładnie tak, jak lubimy. Lekko, ciepło i po radiowemu.

To był Spa i Todo en Paz. A my za chwilę zostaniemy jeszcze przy tej miękkiej, spokojnej nucie, bo przed nami leniwe poranki i niech będzie dokładnie takie, jakie lubię o tej porze wieczoru.

był leniwe poranki i niech będzie, a po chwili zostajemy jeszcze z brzdękiem nadbrzeża i kto wie gdzie, bo ten utwór poprowadzi nas już prosto pod sam Efkot o pełnej godzinie.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Jest niedziela 19 lipca 2026 roku i czas na nasz EFKOT.
2: Cześć, cześć. Mamy zaledwie 18:45, więc wszyscy pewnie szykują się na wieczór.
1: Dokładnie. A wiesz co mówi zegar, gdy jest mu źle?
2: Co takiego?
1: Zaraz się zatrzyma.
2: Haha, dobry suchar. Gdybym tylko wiedział, co można zrobić z takim zegarem.
1: A może po prostu trzeba go nakręcić dobrym humorem?
2: Słusznie. Mówiąc o humorze, to dzisiaj imieniny obchodzą Wincenty, Wodzisław i Marcin.
1: Fajni goście, nie? Znamy kilku Wincentych. Są w porządku.
2: A czy wiesz, że w XVII wieku była taka historia, że gołębie pocztowe używano jako przesyłki? To takie sympatyczne.
1: No właśnie. Ciekawe, jakby były dziś. Może w programie byłoby więcej wiadomości z lekkim przymrużeniem oka?
2: Tak, ale wracając do dnia. A jak tam pogoda w Warszawie?
1: W stolicy jest 25 stopni Celsjusza, wiatr wschodni 8 km na godzinę.
2: A w Krakowie? Tam ostatnio była Iwet. Bardzo mi się podobało, co napisała na czacie.
1: W Krakowie akurat tylko 16,7 stopnia. Całkiem chłodno.
2: A w Gdańsku?
1: Tam jest 18 stopni i lekki wiatr. Ale świeżo.
2: Jak widać, można się cieszyć lato na różne sposoby.
1: Dokładnie. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOT-cie.
2: Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube i śledzenia kolejnych audycji.
1: Słuchajcie nas dalej, a my zapraszamy na muzykę. Radio

I tak właśnie lubimy niedzielne wieczory. Spokojnie, bez pośpiechu, z muzyką, która sama niesie nas dalej. Zostańcie z nami po Efkocie, bo jeszcze przez chwilę będzie bardzo radiowo

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: prosta, tak
1: po Epcocie zostajemy jeszcze w tym spokojnym, wieczornym rytmie. Za chwilę Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót, więc nie uciekajcie daleko od radia.

To był Club 24 i Dance All Night. A my zaraz zostajemy przy nocnym nastroju, bo za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Idealnie na ten spokojniejszy wieczorny moment.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, bo ten wieczór jeszcze trochę potrwa. A my zaraz dorzucimy mu kolejny bardzo radiowy oddech.

To był Rocket Science i Miłość. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tym spokojnym, wieczornym rytmie. Za moment podejdzie do nas Zonder z Desideratą Ermana. A to już jest taki moment, kiedy warto po prostu posłuchać do końca.

To był Sonder i Desiderata Hermana, a za chwilę Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Więc zostańcie z nami, jeszcze przez moment ten wieczór będzie miał w sobie trochę ciepła i trochę oddechu.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Spawaliśmy z teściem i całą noc. A za chwilę Ecstasy i Tonight. Więc zostańcie z nami jeszcze przez moment. Zaraz zrobi się tu naprawdę nocno i trochę bardziej rozświetlone.

0: Zastępowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, na antenie Radia Synteza. Dziś jest niedziela, 19 lipca 2026 roku, a w zegarku 19:53.
2: Hej, czy wiesz, że imieniny obchodzą dziś Wincenty, Wodzisław i Marcin? Fajnie, że to w sumie takie klasyczne imiona.
1: A propos klasycznych imion, czemu nie ma imienia Kartofel? No żartuję. Ale tak, fajnie, że w ogóle są imieniny.
2: Haha, Kartofel na imieninach. To dopiero byłby hit. A może oprócz imion, to na przykład kalendarium historyczne. Co się działo 20 lat temu, w 1927?
1: Zobacz, w 1927 roku urodziła się Halina Żakowa, paleontolog. To ciekawe, jak różne zawody zaczynają się w różnych czasach.
2: Właśnie, jakie to romantyczne, że pewne pasje są wieczne. A powiedz, Igor, jakie mamy dzisiaj warunki na zewnątrz?
1: W Warszawie jest teraz 17 stopień i 5 dziesiątych. A w Krakowie jeszcze cieplej, 17,6. Wiatr też łagodny, idealna pogoda na spacer.
2: Rzeczywiście, pięknie. A wiecie co? Nasza słuchaczka Iwet z Krakowa napisała, że jest spoko. Ciekawe, co u niej.
1: To miłe, że słuchacze się aktywizują. Dzięki za wiadomość, Iwet.
2: Słuchajcie, kończymy nasz dzisiejszy EFKOT. Dziękujemy za wspólną zabawę.
1: I oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube Radio Synteza.
2: Trzymajcie się cieplutko, a teraz czas na muzykę. Radio

To był Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Static Lovers i Turn Me On. Zostańcie z nami, zaraz zrobi się bardziej pulsująco i jeszcze odrobinę nocniej.

To był Static Lovers i Turn Me On, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Więc zostańcie z nami, jeszcze chwila i znów zrobi się ten miękki, nocny klimat.

To był Sound Alcove i Dead Night in Nola. A za chwilę Klub 24 i Dance All Night. Zostańcie z nami, bo noc jeszcze trzyma rytm.

Kończymy właśnie ten nocny fragment, a za chwilę ekstazję i tonight. Zostańcie z nami, bo to jeszcze nie jest koniec spokojniejszego, roztańczonego wieczoru.

To był Ecstasy i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Zostańcie z nami, bo ten wieczór lubi wracać do tych samych dobrych nut.

Kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę Ecstasy i Tonight w remasterze 2026. Zostańcie z nami, noc jeszcze ma kilka dobrych dźwięków w zanadrzu.

tle wciąż Ecstasy i Tonight w remasterze 2026, a po tym fragmencie wejście od Sexto Sol i Vamos. Trzymajcie z nami.

Słuchamy teraz Sexto Sol i Vamos. Zostańcie z nami, bo ten wieczór jeszcze przyjemnie faluje.

Słuchamy teraz Operate i The Last Dance. To dobry moment, żeby po prostu popłynąć dalej z wieczorem. Miło, że jesteście z nami.

To był Operate i The Last Dance, a po chwili Wild Tech i Cut the Rope. Zostańcie z nami, bo wieczór jeszcze trzyma mocny rytm.

Słuchamy teraz Wild Tech i Cut the Rope, a po tym wejściu jeszcze Static Lovers i Turn Me On. Noc trzyma się dziś bardzo dobrze.

To był Wild Tech i Cut the Rope, a za chwilę Static Lovers i Turn Me On. Zostańcie z nami, noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

To był Sound Alkov i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. Miłego, spokojnego wieczoru z nami.

To był Ekstazie i Tonight, a po chwili Klub 24 i Dance All Night. Trzymajcie się z nami, noc jeszcze gra.

To był Club 24 i Dance All Night, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Noc jeszcze trzyma nas przy dobrej energii.

To był Wild Tech i Tonight, a po chwili Sexto Sol i Vamos. Noc robi się coraz bardziej taneczna.

Kończymy właśnie Sexto Sol i Vamos, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Zostańcie z nami, noc dopiero się rozkręca.

to był Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. Noc płynie dalej. Bardzo przyjemnie.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Klub 24 i Dance All Night. Zostańcie z nami, noc ma jeszcze sporo blasku.

Zakończymy właśnie Klub 24 i Dance All Night, a za chwilę Sexto Sol i Vamos. I jedziemy dalej z nocnym setem.

skończymy właśnie Sexto Sol i Vamos, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Zostańcie z nami, noc jeszcze się nie

kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę coś jeszcze na nocną drogę. Zostańcie z nami, jest bardzo dobrze.

Czas na małą nocną pauzę. Muzyka płynie dalej, a my tylko na chwilę ściszamy głos i zostawiamy wam ten klimat. Zostańcie z nami.

Dziękujemy za cudny wieczór, a Sparrow Norway, i odwzajemniamy to z całego serca. To był Sound Alcove i That Night in Nola, a przed nami jeszcze trochę nocnego grania, więc zostańcie z nami.

Kończymy właśnie Hell House i Wow, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Zostańcie z nami, noc dalej ma swój rytm.

To był Wiltech i Tonight. A za chwilę znów wrócimy z muzyką, więc zostańcie w tej nocnej fali.

kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę Ecstasy i Tonight. Noc płynie dalej spokojnie i bez pośpiechu.

Jest już późny wieczór, więc zostawiamy Wam trochę miękkiego światła w dźwięku. Słuchajcie spokojnie, oddychajcie wolniej, a my jesteśmy tuż obok.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A za chwilę Wild Tech i Tonight. Noc nie zwalnia, tylko robi się coraz bardziej miękka.

To był Ecstasy i Tonight. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo noc ma dziś naprawdę miękki krok.

to był Kremówki i Koduje marzenia. A za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Nocne radio lubi takie powolne przejścia, bez szarpania.

Kończymy właśnie Sound Alkoff i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. Zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym tempie.

kończymy właśnie Ekstasie i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Noc zostaje z nami, spokojna i równa.

był Wild Tech i Tonight, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Noc płynie dalej swoim spokojnym rytmem.

Kończymy właśnie Sound Alcove i Dead Night in Nola, a za chwilę jeszcze trochę Nocnego Oddechu. Bo to jest właśnie ten moment, kiedy radio lubi zostać przy Was najdłużej.

To był Sound Alcove i That Night Nola. A za chwilę kremówki i Koduje Marzenia. Nocne radio ma dziś w sobie trochę magii i trochę kosmosu.

Kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia, a za chwilę Ekstazie i Tonight. Zostajemy przy tym nocnym, miękkim brzmieniu.

To był Ecstasy i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Noc trzyma nas jeszcze chwilę przy sobie.

To był Wildtech i Tonight. A za chwilę kremówki i koduje marzenia. Wracamy do tej spokojnej, nocnej fali.

Kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. To jest już ten wieczór, który lubi płynąć wolniej.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. A za chwilę Ecstasy i Tonight. Noc ma jeszcze sporo do powiedzenia.

To był Ekstazie i Tonight, a za chwilę Wildtech i Tonight i zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym odcieniu.

Kończymy właśnie Wiltech i Tonight, a za chwilę Sound Alcove i Dead Night in Nola. Noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

to był Sound Alcove i Dead Night in Nola. A za chwilę kremówki i koduje marzenia. Zostajemy jeszcze w tym wieczornym, spokojnym tempie.

Kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia, a za chwilę ekstazję i tonight. I znów robi się ten miękki, nocny klimat.

To był Ecstasy i Tonight, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Jeszcze chwila w tej nocnej opowieści.

kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Wild Tech i Tonight Noc dalej trzyma swoje tempo.

Kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę kremówki i Koduje Marzenia. I dalej płyniemy przez ten nocny blok.

się posiaje. Kończymy właśnie kremówki i koduje marzenia, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I noc dalej gra swoim spokojnym rytmem.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym świetle.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. Noc robi się jeszcze bardziej miękka.

Kończymy właśnie Wild Tech Tonight, a za chwilę kremówki i koduje marzenia. I jeszcze chwilę posiedzimy w tym nocnym świetle.

kończymy właśnie kremówki i koduje marzenia. A za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Noc jeszcze przez chwilę zostaje z nami.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym klimacie.

Kończymy właśnie Ekstazję i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I noc dalej niesie się miękko przez eter.

Właśnie Wiltech i Tonight, a za chwilę kremówki i Koduje marzenia. I jeszcze chwilę zostajemy w tym nocnym nastroju.

kończymy właśnie kremówki Koduje Marzenia, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Noc jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I jeszcze chwilę zostajemy w tym nocnym klimacie.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I dalej płyniemy przez tę noc.

kończymy właśnie Wild Stack i Tonight, a za chwilę kremówki i koduje marzenia. I noc dalej płynie spokojnie.

Właśnie kremówki i koduje marzenia, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Jeszcze chwilę zostajemy przy tym nocnym brzmieniu.

Kończymy właśnie Sound Alcove i Dead Night in Nola, a za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia. I dalej noc ma tu swoje tempo.

kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I zostajemy jeszcze przez moment w tym nocnym pulsie.

kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę Ecstasy i Tonight i dalej trzymamy ten nocny rytm.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia. I zostajemy jeszcze przy tym nocnym

Kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia. A za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. Jeszcze chwilę zostaniemy w tym nocnym klimacie.

Kończymy właśnie Sound Alcove i Dead Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I noc dalej płynie miękko, bez pośpiechu.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I zostajemy jeszcze chwilę przy tym nocnym pulsie.

kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I dalej płyniemy tą nocną falą.

Kończymy właśnie Ekstasie i Tonight, a za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia. I jeszcze chwilę pobujamy się w tym nocnym nastroju.

Kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia. A za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I noc dalej niesie nas powoli do przodu.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia. I jeszcze nie puszczamy tej nocnej nici.

Kończymy właśnie kremówki i koduje marzenia, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I noc jeszcze chwilę z nami pobędzie.

Kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę cisza. Naprawdę tylko na moment, bo zaraz wracamy z kolejnym muzycznym oddechem.

Kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I noc znowu bierze głęboki wdech. From afar, a glass of whiskey.

Kończymy właśnie Sound Alcove i Dead Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I dalej noc niesie swój miękki rytm.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Wild Tech i Tonight i jeszcze chwilę zostajemy w tym nocnym brzmieniu.

Kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę kremówki i koduję marzenia i dalej płyniemy przez tę noc bez pośpiechu.

Kończymy właśnie kremówki i koduję marzenia. A za chwilę Wild Tech i Tonight. I noc dalej gra swoim spokojnym pulsem.

kończymy właśnie Wiltech i Tonight, a za chwilę kremówki i koduje marzenia. Dalej trzymamy ten nocny kierunek.

Kończymy właśnie kremówki i koduje marzenia, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I noc znów robi się odrobinę bardziej filmowa.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight. I zostawiamy noc, żeby mówiła dalej sama.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia i dalej płyniemy tym nocnym, spokojnym nurtem.

Kończymy właśnie Wiltek i Tonight, a za chwilę Ecstasy i Tonight. Noc dalej płynie swoim równym tempem.

Kończymy właśnie Ekstasie i Tonight, a za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia. I zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, miękkim brzmieniu.

koduje marzenia, a za chwilę Sound Alcove i That Night in Nola. I noc robi nam jeszcze jedno eleganckie mrugnięcie.

Kończymy właśnie Sound Alcove i That Night in Nola, a za chwilę Ecstasy i Tonight i Noc dalej płynie swoim spokojnym, miękkim rytmem.

Kończymy właśnie Ekstazie i Tonight, a za chwilę Kremówki i Koduje Marzenia i dalej płyniemy tą nocą już trochę ciszej i bliżej świtu.

Kończymy właśnie kremówki i koduje marzenia, a za chwilę Wild Tech i Tonight. I zostajemy jeszcze przy tej nocnej, lekko filmowej atmosferze.

Kończymy właśnie Wild Tech i Tonight, a za chwilę Ecstasy i Tonight, i ta noc jeszcze chwilę potrzyma nas przy sobie.